0: Dobra, w tym sensie na wieku.
1: Fifteen twenty.
0: So, 2780 mobile.
1: 10-4 tagging description.
0: So, 67, I'm gonna tag on a blue sedan.
1: 10-4. 10-4.